55.5 Turkana Lodwa Kanamkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo OB 47 na John Maloba.